0: samo tvoj.
1: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara hit.

0: Koga slušate dobra muzika, vi jeste na Buba Mara.
1: 105.2 FM.
2: Dobar Mara,